0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków, prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światu Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
2: Charissimi. Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
2: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
1: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
2: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
1: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
2: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
1: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
3: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą, niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: non può essere che tu, no, no, può essere che tu.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Auli Nowej Synodu, miejsca, w którym na co dzień odbywają się spotkania Stolicy Apostolskiej, w której także, jak nazwa wskazuje, obradują kardynałowie podczas różnego rodzaju spotkań, czy to synodalnych, czy innych, a które dzisiaj będzie świadkiem wyjątkowego wydarzenia, bowiem już za kilka chwil rozpocznie się tutaj prezentacja pierwszej encykliki papieża Leona XIV, encykliki zatytułowanej

Przedstawią ten dokument i przedstawią też niektóre z aspektów, które są w nim poruszone. To wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa też chwila w pontyfikacie Leona XIV, bowiem ten dokument był od początku pontyfikatu wyczekiwany. Jest to pierwszy tej rangi dokument, którego autorem jest Ojciec Święty, który poświęcony jest trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji, a więc w dobie tych wyzwań, które dzisiaj szczególnie naznaczają życie społeczne, ale też życie Kościoła. I to właśnie z tego względu publikacja tego dokumentu jest niezwykle oczekiwana, nie tylko jako prezentacja dokumentu papieskiego, ale też jako prezentacja wskazówek, które na różnych poziomach w Kościele i w całym społeczeństwie są dzisiaj szczególnie ważne i szczególnie oczekiwane. Już za chwilę to spotkanie rozpocznie kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który będzie moderował dzisiejszą dyskusję, ale który też wygłosi wprowadzające nas w to spotkanie przemówienie. Następnie wysłuchamy kolejno zarówno papieskich współpracowników kardynałów Manuela Fernandeza, który jest prefektem dykasterii nauki wiary, i kardynała Michaela Czernego, prefekta dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, a także ekspertów, którzy w różny sposób związani są z naukami socjologicznymi, ze sztuczną inteligencją, z tym wszystkim, czemu poświęcony jest ten papieski dokument. Dokument, który będzie miał swoją premierę już o godzinie 11.30, czyli za 5 minut, i wówczas będzie go można znaleźć także w polskiej wersji językowej na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej vatican.va, i tam Państwa zapraszamy. A streszczenia tych wystąpień, też omówienia, komentarze eksperckie będą dostępne w języku polskim, także na stronach mediów watykańskich, na stronie vaticannews.va/pl. Tam zapraszamy Państwa. Sukcesywnie będą się tam pojawiały kolejne komentarze. A teraz już wysłuchajmy księdza kardynała Parolina. Ojcze Święty, Eminencje, Ekscelencje, Szanowni Państwo, Szanowni Prelegenci, z żywą wdzięcznością gromadzimy się dzisiaj tutaj, aby przyjąć encyklikę Magnifica Humanitas, którą Ojciec Święty ofiarowuje Kościołowi i światu w czasie naznaczonym szybkimi, głębokimi i ważnymi przemianami. Ta encyklika posiada podtytuł o ochronie osoby ludzkiej w czasach sztucznej inteligencji. I te słowa ukierunkowują lekturę całego tego dokumentu, bowiem sztuczna inteligencja zostaje przedstawiona jako przełom epokowy, w którym skupia się dzisiaj pytanie dotyczące przyszłości ludzkości. Ten horyzont otwiera nas jednak na szerszą refleksję. Skupia się w nim to wszystko, co dotyczy transformacji cyfrowej, która łączy w sobie wiele kwestii dotyczących współczesnego życia ludzkiego. Godność osoby ludzkiej, pracę, wolność, jakość więzi społecznych, pokój, sprawiedliwość, odpowiedzialność za stworzenie i za wspólny dom. W tej perspektywie Magnifica Humanitas wpisuje się w żywą tradycję nauczania społecznego Kościoła. 135 lat temu w encyklice Rerum Novarum papież Leon XIII starał się dostrzec przemiany społeczne i przemysłowe jego epoki, a także to, jak wpływają one na wszelkie kwestie ludzkie i społeczne. Dziś z kolei wobec potęgi technologii cyfrowych Kościół ponownie jest wezwany do tego, aby rozeznawać rzeczy nowe, res nowe historii naszych czasów, a także to, w jaki sposób należy je interpretować w świetle Ewangelii i jaki może być ich wkład w dobro całej rodziny ludzkiej. W porównaniu z tamtymi czasami, dziś pojawia się pewna istotna nowość, bowiem wówczas Kościół nie zawsze mógł bezpośrednio prowadzić dialog z głównymi podmiotami gospodarczymi, politycznymi czy społecznymi, które kształtowały ówczesne społeczeństwo. Natomiast dzisiaj ten dialog już trwa i obejmuje różnego rodzaju instytucje, rządy, uniwersytety, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze. Kościół uczestniczy z zaufaniem i w wolności w tym dialogu, przekonany, że słuchanie rozmówców czyni jego służbę, służbę Kościoła, bardziej konkretną, a jego wkład w ochronę tego, co ludzkie, staje się bardziej skuteczny. I w tej perspektywie Kościół wnosi do tego dialogu dziedzictwo mądrości, które otrzymał i którego strzeże w świetle objawienia w Chrystusie.

Dotyczy ono rozumienia osoby ludzkiej, godności człowieka, jego wolności, jego powołania do budowania relacji, bez którego nawet najbardziej zaawansowane technologie mogą utracić autentyczną miarę prawdziwego postępu. Wychodząc od tej wizji człowieka, encyklika interpretuje naszą odpowiedzialność we współczesnych czasach. Ojciec Święty przypomina nam, że każde pokolenie dziedziczy zadanie nadawania kształtu swojej epoce, a także kierowania historią w taki sposób, aby stawała się przestrzenią godności, sprawiedliwości i braterstwa. W epoce sztucznej inteligencji to zadanie nowej i pilnej, nowe pilne znaczenie, bowiem potęga technologiczna rośnie dzisiaj w niezwykłym tempie i na nowo stawia w nieznanych dotąd formach, stawia nam pytanie, które rozpoznawał już Romano Guardini, pytanie o wzrost ludzkiej władzy, co z kolei wymaga odpowiedniej dojrzałości w jej podejmowaniu. Dzisiaj tempo, w jaki ta władza się rozwija, grozi przekroczeniem zdolności instytucjonalnych, a nawet zdolności, jakie każde sumienie posiada w sobie, do tego, aby właściwie tę władzę ukierunkować. I ta asymetria pomiędzy władzą techniczną a mądrością i moralnymi powinnościami jest być może największym wyzwaniem, jakie Magnifica Humanitas nam stawia. Dlatego ta encyklika stawia nam bardzo konkretne pytanie o kierunek naszej wspólnej drogi. Dokąd zmierzamy, ku jakiemu celowi chcemy się kierować, jaki jest kierunek, który powinniśmy obrać jako poszczególne osoby i jako wspólnota ludzka. To rozeznanie, które proponuje nam ten dokument, zawiera bardzo wymagające kryterium, bowiem w epoce sztucznej inteligencji strzec godności człowieka oznacza czuwać nad nowymi formami dehumanizacji, a także pozostawiać wiernymi wielkości człowieczeństwa. Technologia nie może otrzymywać swojej miary wyłącznie na podstawie efektywności czy szybkości wyników. Musi zawsze być odnoszona do prawdy o osobie ludzkiej, do sprawiedliwości, do kryteriów życia wspólnego i dobra wszystkich narodów na Ziemi. I to właśnie w tym duchu rozpoczynamy dzisiaj nasze obrady, naszą pracę, a kolejni prelegenci, których dzisiaj wysłuchamy, pomogą nam na różne sposoby wychwycić różne i komplementarne aspekty tej refleksji, którą papież zawarł w dokumencie Magnifica Humanitas, aby ta encyklika, ten test wchodzący w magisterium Kościoła, stał się dla nas wszystkich okazją do wspólnego rozeznawania i do odkrywania naszej współodpowiedzialności. Dziękuję. Teraz zostanie zaprezentowany film, który również przybliża treść tej encykliki. Będzie on oczywiście prezentowany na ekranach w Auli Synodalnej, ale również powinien być widoczny dla Państwa na ekranach naszej transmisji.

0: E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio.
1: Dzisiaj Kościół dzieli się ze wszystkimi swym dziedzictwem nauczania społecznego, aby odpowiedzieć na kolejną rewolucję cyfrową, jaką jest rozwój sztucznej inteligencji, który niesie ze sobą nowe wyzwania dotyczące ochrony godności ludzkiej, sprawiedliwości, a także miłości. Ten krótki film pokazał rozwój technologiczny, ale też rozwój społeczny, który i wyzwania społeczne, wiele niesprawiedliwości społecznych, które idą w nim w parze. A więc to wszystko, co jest kontekstem społecznym encykliki, którą dzisiaj Ojciec Święty prezentuje, a która jest odpowiedzią nie tylko na współczesne wyzwania, ale też na cały proces wyzwań społecznych, wyzwań technologicznych, które rozwijały się na przestrzeni wieków. Stąd też te pierwsze obrazy pokazywały nam papieża Leona XIII, a więc jednego z ojców współczesnej społecznej nauki Kościoła, autora encykliki Rerum Novarum, o której wspomniał ksiądz kardynał Parolin, która była odpowiedzią na wyzwania związane z rewolucją przemysłową XIX wieku, a której poniekąd nie tyle kontynuacją, ile nową lekturą może być to wszystko, co usłyszymy za chwilę, a więc propozycje, jakie w obszarze społecznej nauki Kościoła wskazuje nam dzisiaj papież Leon XIV, autor encykliki Magnifica Humanitas, o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. To wszystko, co widzimy w tej chwili na ekranach, wyzwania związane z technologią, z troską o godność człowieka, o godność osoby ludzkiej, o ochronę życia ludzkiego, także w kontekście niesprawiedliwości społecznych, także w kontekście potrzeb duchowych. To wszystko te tematy, które łączą się z tematem sztucznej inteligencji, która przenika wszelkie wymiary powoli i coraz szybciej życia ludzkiego i która też we wszystkich tych wymiarach powinna być brana pod uwagę jako potencjalne zagrożenie, ale też jako potencjalne bogactwo. O poszczególnych aspektach papieskiego dokumentu będą za chwilę mówili papiescy współpracownicy, także specjaliści w obszarze różnorodnych zagadnień podjętych w tym dokumencie, a więc najpierw kardynał Wiktor Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary, która zajmuje się strzeżeniem depozytu wiary, strzeżeniem nauki Kościoła, także odpowiadaniem na pytania o jej interpretację, o jej inkulturację w kontekście różnego rodzaju wyzwań z różnych stron świata. Następnie pani profesor Anna Rowlands z Wielkiej Brytanii i kolejni papiescy współpracownicy, kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka oraz kolejni eksperci zajmujący się między innymi wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji, także współpracujący z Watykanem. Ostatnim kadrem z tego filmu był moment podpisania przez Ojca Świętego tej encykliki 15 maja, a więc przed niespełna dwoma tygodniami, w rocznicę publikacji encykliki Rerum Novarum. Oddaję teraz głos naszym prelegentom. Rozpoczniemy od kardynała Wiktora Manuela Fernandeza, prefekta dykasterii nauki wiary. Wcześniej był on rektorem papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Argentynie i arcybiskupem La Plata. Został kreowany kardynałem przez papieża Franciszka w roku 23 i wówczas też została mu powierzona troska o dykasterię nauki wiary. Jego poprosimy o wprowadzenie do naszej refleksji perspektywy teologicznej, teologii łaski przede wszystkim, w taki sposób, abyśmy mogli wspólnie lepiej zrozumieć możliwości transcendentne obecne w człowieku i wyrażające się w jego stałym pragnieniu przekraczania siebie. Zapraszam Waszą eminencję.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Witam wszystkich. Magnifica Humanitas, podpisana przez Ojca Świętego 15 maja, włącza się do bogatego dziedzictwa katolickiej nauki społecznej. I czyni to poprzez dialog z tym, czego dziś doświadcza ludzkość. Bowiem jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z tego, że nic z tego, co ludzkie, nie może pozostawiać nas obojętnymi. I właśnie dlatego, że dokumenty społeczne Kościoła odpowiadają na wyzwania społeczne, także ta encyklika dotycząca dotyczące nauki społecznej i Kościoła podnosi takie tematy jak sztuczna inteligencja, wojna, ale też inne. I dlatego też jej podtytuł brzmi w czasach sztucznej inteligencji, a nie o sztucznej inteligencji. To ważne rozróżnienie. Jednak w tej mojej krótkiej prezentacji chciałbym się skoncentrować przede wszystkim na niektórych paragrafach tej encykliki, mianowicie pomiędzy numerami 118 a 130. To są paragrafy, które mają najbardziej teologiczny wymiar i mogą być ważnym kluczem interpretacyjnym. Nie są to fragmenty ściśle teologiczne, ponieważ ten dokument rozwija różne tematy związane z katolicką nauką społeczną, a ta zawsze jest teologią. Są to raczej paragrafy teologalne, odnoszące się do najwyższego poziomu naszego życia duchowego, a więc tego obszaru, tej przestrzeni, w której staje się możliwe nasze tak, które chcemy wypowiedzieć wobec Boga, wobec przymierza miłości z Nim, a także wobec tych przemian naszego serca, które z tego tak wynikają. Sam tytuł encykliki prowadzi nas do kontemplacji ludzkości jako wspaniałej. Magnifica, to słowo nam o tym przypomina. I dzieje się to nawet wówczas, gdy tekst przyznaje ową straszliwą zdolność do zła, która istnieje w człowieku i podkreślając, jak bardzo nasza ludzkość jest dzisiaj zraniona. Zraniona tak bardzo, że jest w stanie nawet mordować tysiące dzieci i tysiące niewinnych osób podczas wojen, które są sprzeczne z międzynarodowym prawem i których w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. Tak, ta nasza ludzkość zdolna jest do tego, by sprowadzać życie wielu osób do różnych form niewolnictwa, pomimo tego, że żyjemy już w trzecim tysiącleciu. Tak, ta nasza ludzkość może dochodzić do poziomów obojętności, cynizmu i okrucieństwa, które nawet dziś wciąż nas zadziwiają. A jednak pomimo tego wszystkiego Ojciec Święty nie waha się nazwać tej samej ludzkości wspaniałą, ponieważ każda istota ludzka ma nieskończoną godność i nigdy nie traci tej wzniosłej zdolności do miłowania, którą wlał w nią Pan Bóg, stwarzając ją. W encyklice w numerach od 122 do 126 pojawiają się różne przykłady, które pozwalają nam czuć się dumnymi z tego, że jesteśmy ludźmi, albowiem pokazują nam, że ta nasza krucha i niedoskonała ludzkość jest jednak zdolna do tego, by reagować i w niektórych kontekstach ukazuje się jako rzeczywiście wspaniała. Wskazuje na przykład, że kultura i sztuka mogą strzec tej iskry dobra i piękna, która jest wpisana w człowieka, a czasem przyjmować nawet niemal profetyczny wymiar. I tutaj przywołana jest między innymi 9. Symfonia Beethovena, Guernica, Picassa czy film Lista Schindlera. Następnie wspomniane są także trudne i złożone narodziny instytucji, które chronią ludzkość, takich jak Czerwony Krzyż, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też konwencja dotycząca uchodźców. Następnie przypomina cenne i ważne wydarzenia, takie jak ruchy dotyczące praw obywatelskich, praw człowieka w Stanach Zjednoczonych i piękne świadectwo Martina Luthera Kinga, a także zakończenie apartheidu, które było możliwe dzięki postawie Nelsona Mandeli, naznaczonego przebaczeniem i braterstwem. Wspomniane są także wielkie kobiety, takie jak Matka Teresa z Kalkuty, Dorothy Day, Maria Skłodowska-Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto, a także inne, które przyczyniły się do tego, by uczynić historię bardziej ludzką. Przypomniani są także męczennicy, którzy oddali życie za braterstwo i sprawiedliwość, jak ojciec Maximilian Kolbe, Romero, Angelelli czy Vantuan, a także męczennicy codzienności, rodzice, pielęgniarki, lekarze, wolontariuszy. I kończy się ta refleksja stwierdzeniem, że owa fascynująca sieć dobroci, walki i piękna pozwala nam zrozumieć, że ludzkość jest zarazem wspaniała i zraniona i nie może być w żaden sposób ani zastąpiona, ani przewyższona niczym innym. I nie powinna zaprzeczać temu, co czyni ją nią samą w jej prawdziwej wielkości. Wobec różnych form posthumanizmu, które nawet proponują zastąpienie ludzkości innymi rzeczywistościami, no i zatrzymujemy się, aby kontemplować postawy tych osób, a także te wydarzenia, które zrodziły się z serc ludzkich. Z kolei z drugiej strony niektóre formy transhumanizmu sugerują nam, że to dzięki przyszłym zaawansowanym urządzeniom, które rozwiążą problemy i zwiększą nasze możliwości, nasze życie będzie mogło stać się rajem tu na Ziemi. Jednakże należy pamiętać, że urządzenia i środki technologiczne dają jednostce początkową radość, a po krótkim czasie jednak powraca poczucie pustki, a także poczucie, że czegoś nam brakuje. Te różne formy posthumanizmu starają się nam pokazać, jakoby to, co działo się to dlatego, że ludzkość osiągnęła swój kres i dlatego, że miałaby ona być zastąpiona i że konieczny byłby skok ewolucyjny ku nowej formie życia, ku nowemu poziomowi ewolucji gatunku ludzkiego. I miałby to być skok zawsze zależny od technologii. Tymczasem my, jako osoby wierzące, jesteśmy pewni, że to wszystko nie może wypełnić pustki, nie może zapełnić nieskończonej przestrzeni naszego serca, ani też nie może nadać trwałego i spójnego sensu naszemu życiu ludzkiemu. I za tą ideą postępu kryje się fałszywa mistyka, która tak naprawdę jest przeciwieństwem tego, w co jako chrześcijanie i jako inni wierzący wierzymy i co nazywamy nowym życiem. Życiem teologalnym, a więc życiem wiary, nadziei, które rzeczywiście odbywa się na innym poziomie i które prowadzi nas do poziomu, który nas przekracza, ale w zupełnie inny sposób. Jest to życie, które przeżywa się z wiarą, z nadzieją i z miłością. I w tej wizji kosmicznej, hipertechnologicznej, wiara zostaje zastąpiona całkowitemu zaufaniu do technologii. Nadzieja zostaje przekształcona w pewne doświadczenie i w pewne oczekiwanie bardzo powierzchowne, które dotyczy nowego produktu, który ma nas uwolnić od nudy. Z kolei miłość zostaje zapomniana, ponieważ wybierane jest zamiast niej przywiązanie do rzeczy i chęć posiadania coraz więcej, podczas gdy nasi bracia i siostry znikają z naszego horyzontu. Pojawia się także pewne ryzyko ignorowania tego, że osoba ludzka posiada swój wymiar duchowy, jako stworzona na obraz, stworzona bezpośrednio przez Boga i na jego obraz, i która nie może zostać przecież zredukowana ani do mechanizmów, ani nie może być przez te mechanizmy ponownie wyprodukowana. Oczywiście nie możemy nie być niezwykle wdzięczni chociażby za możliwość leczenia, jakie dają nam nowe technologie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jednak ta fałszywa mistyka, którą proponuje nam ów transhumanizm, to mistyka przekraczania wszelkich granic jako wielkiego ideału. I to właśnie wobec tej propozycji encyklika mówi w paragrafach od 118 do 121 o wartości i płodności naszego doświadczania granic. Bowiem granice nie zawsze są defektem, którego należy się pozbyć, ale są też miejscem, w którym to, co ludzkie, dojrzewa i otwiera nas na relacje. I to właśnie dlatego Ojciec Święty stwierdza w tym dokumencie, że człowieczeństwo nie rozkwita mimo ograniczeń, ale często poprzez te ograniczenia. I Ojciec Święty dodaje także, że to właśnie w naszym byciu ograniczonymi znajdują się te miejsca, które może wypełnić współczucie, szczera troska o innych i o ich potrzeby, nasza zaskakująca hojność, która zaskakuje także w przestrzeniach ciemności czy porażki, a także nasze doświadczenie duchowe i nasza adoracja Boga. Poprzez nasze ograniczenia możemy odnaleźć nową mądrość, możemy dojrzewać i rozwijać się jako osoby i możemy też... I należy to powiedzieć, że ci, którzy liczą na to, że można dojść do wspaniałej ludzkości poprzez zlikwidowanie wszelkich cierpień i ograniczeń, że aby całkowicie usunąć ból, należałoby w istocie wygasić także miłość. Bowiem ten, kto kocha, ten zawsze, zawsze także cierpi. I dalej czytamy w encyklice. Zachowujemy i strzeżemy w sobie nauki, które zapisują się w nas jako blizny, jako pamięć drogi, którą przebyliśmy między wolnością a upadkami, między marzeniami a rozczarowaniami. I to właśnie ze splotu tych różnych doświadczeń często możemy zakosztować najsłodszego smaku tego, co oznacza być człowiekiem. A zrezygnowanie z tej przygody, jednocześnie dramatycznej i wspaniałej, w imię rzekomego przekraczania wszelkich ograniczeń, oznaczałoby, że nie bylibyśmy już ludźmi. I z pewnością nie byłoby to naszym triumfem. Niemniej jednak w każdym z nas istnieje pewne autentyczne pragnienie przekraczania, wychodzenia poza nas i tego encyklika nie zamierza negować. Bowiem prawdziwa możliwość tego wykraczania poza nazywa się łaską. Łaska. Jest to bardzo piękne słowo, którego święty Augustyn, jak mało kto w historii, po świętym Pawle, nauczył nas używać i smakować. Ojciec Święty, który jest synem świętego Augustyna, podkreśla, jak bardzo także w chrześcijaństwie wybrzmiewa to wezwanie do przekraczania siebie na drodze ku innemu poziomie człowieczeństwa, temu poziomowi, który jest boskim zamiarem. Ojciec Święty czyni to, przypominając między innymi, że człowiek nie jest zamknięty w swoich granicach, w granicach swej natury, ale jest wezwany do przekraczania siebie, a to jest możliwe za sprawą darmowej, zaskakującej i przeobfitej inicjatywie Pana Boga. Bowiem to właśnie Pan Bóg daje nam proces wznoszenia się i przemiany, które pomimo nieskończącego dystansu między nami a Panem Bogiem przewyższa nasze ograniczenia, które mają swoje granice i dzięki temu pozwala nam za sprawą łaski Bożej uczestniczyć w łonie tego niewyczerpanego życia, nawet wówczas, jeśli ograniczają nas limity tego świata. I w ten sposób, jak mówił święty Paweł, stajemy się nowym stworzeniem, co cytował również papież Franciszek, który wyjaśniał, że w tym przekraczaniu siebie nie stajemy się mniej ludzcy, ale stajemy się w nim w pełni ludzcy. Jak pisał w Ewangelii Gaudium, stajemy się w pełni ludzcy wówczas, gdy jesteśmy bardziej niż ludzcy, gdy pozwalamy Bogu prowadzić się poza nas samych, abyśmy mogli osiągnąć nasze najprawdziwsze bycie człowiekiem. I na przykład to, co uczynił Pan za sprawą swojej łaski w młodym Franciszku z Asyżu, jest z pewnością czymś o wiele, wiele więcej niż tym, co mogą w nas wytworzyć algorytmy oraz technika. Czyż nie? Wszystkie te rozważania pozostawiają nam silne i decydujące przesłanie, a być może raczej pewne fundamentalne pytanie, fundamentalne dla mojej i dla państwa, dla mojego i dla państwa sumienia. To pytanie brzmi, czy chcę przynależeć do tej ludzkości, która jest zamknięta sama w sobie, która jest dekadencka, pusta, obojętna, która jest jedynie dumna ze swoich zasobów technologicznych, aż do adorowania samych siebie zamiast Pana Boga? Czy też pragnę przynależeć do tej wspaniałej ludzkości, magnifica humanitas, którą Bóg sobie wymarzył i która zdolna jest do kochania, do oddawania życia za innych, do współcierpienia z innymi, do pozwolenia, by została wyniesiona poza siebie, aby móc stać się w pełni sobą w przyjaźni z Panem Bogiem? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam każdemu z nas. Bardzo dziękuję. To ważne teologiczne wprowadzenie kardynała Fernandeza w treść tej encykliki, także w pytania, które wzbudza ona w każdym, nie tylko w człowieku, który jest wierzący. Dziękujemy kardynałowi Fernandezowi za te refleksje, które pomogły nam wejść w głębię teologiczną Magnifica Humanitas. To bardzo piękne refleksje i też podjęcie tematu ograniczeń i tego pragnienia człowieka, aby je przekraczać, które znajdują swoją realizację, swoje wypełnienie jedynie wówczas, gdy człowiek jest oświecony łaską Bożą i kiedy kieruje się swym powołaniem i tym, by wejść w głęboką relację z Panem Bogiem. Przechodzimy teraz do naszego drugiego prelegenta. Jest to pani profesor Anna Rowlands, której teraz chciałbym oddać głos. Pani profesor wykłada katolicką naukę społeczną na Uniwersytecie w Durham i jest też członkiem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Papież Franciszek mianował ją też ekspertem z dziedziny teologii podczas synodu na temat synodalności. I panią profesor prosimy o pomoc w zrozumieniu kilku głównych tematów Magnifica Humanitas, zwłaszcza sposobu, w jaki ta encyklika ponownie przedstawia fundamenty i zasady nauczania społecznego Kościoła. I ta refleksja, którą pani profesor się z nami podzieli, pomoże nam także dostrzec tutaj ciągłość pomiędzy ekologią integralną, wyrażoną, przedstawioną w Laudato Si, a integralnym humanizmem, który wyłania się z tego nowego papieskiego tekstu i który ukazuje nam, w jaki sposób Ewangelia wzywa nas do przemiany kultury władzy w cywilizację miłości. Pani profesor, zapraszam. Bardzo dziękuję. Ojcze Święty, Eminencje, Ekscelencje, drodzy bracia i siostry. Przyszedłem po to, aby mieli życie i aby mieli je obfitości, mówi Jezus. I w tym świetle Magnifica Humanitas stawia nam pytanie, co to znaczy być w pełni rozwijającym się i kwitnącym człowiekiem w epoce sztucznej inteligencji? Nie jest to jedynie neutralne rozważanie, tak samo jak dzisiejsze technologie nie są neutralne światopoglądowo. Encyklika bowiem przynosi nam wizję ewangeliczną dotyczącą kultur kształtowanych przez sztuczną inteligencję. I w ten sposób jest ona też ostrzeżeniem przed narastającą kulturą władzy, która przekształca pracę, rodzinę, edukację i życie polityczne. Ta encyklika wzywa nas do tego, abyśmy przemieniali formy władzy, która dominuje, we władzę, która jest współdzielona. Natomiast rozwój technologiczny, aby był mierzony jego własnym wkładem w to, co stanowi prawdziwy postęp społeczny i etyczny. 11 lat temu encyklika Laudato Si wzywała nas do pilnej troski o ziemię i o najuboższych, przestrzegając nas przed paradygmatem technokratycznym, który mierzy wartość człowieka jedynie jego użytecznością. Natomiast dzisiaj papież Leon jasno stwierdza, że aby przezwyciężyć ów paradygmat i rzeczywiście troszczyć się o ziemię i o ubogich, musimy pilnie strzec człowieka jako osoby. A integralna ekologia wymaga integralnego humanizmu, którego centrum stanowi Jezus Chrystus. I to wezwanie nie jest jedynie pustą formułą, bowiem żadna idea nie może dzisiaj być bardziej centralna dla współczesnego społeczeństwa, dla współczesnej polityki czy prawa niż idea wolności istoty ludzkiej. A jednak ten ideał znajduje się dzisiaj w punkcie krytycznym, a nasza relacja z życiem przeżywa prawdziwy kryzys, ponieważ u niektórych prowadzi to do smutku i do rozpaczy, a u innych wywołuje pragnienie przekroczenia własnej ludzkiej kondycji i wzbudza pragnienie stania się niemal własnymi bogami. I w tym kontekście Magnifica Humanitas ukazuje ludzką wolność jako dar zakorzeniony w prawdzie, prawdzie, która jest osobowa, ucieleśniona i relacyjna, a nasza wolność i inteligencja wyrażają się w nich poprzez poznanie i miłość, które mają swój niezastąpiony cielesny wymiar i który realizuje się w trosce, w pracy, w kontemplacji, w cierpieniu, w przyjaźni. Encyklika określa ludzi wolnych jako umiłowane stworzenia, które są równe w godności, jako stworzone do relacji, rozumnie kształtujące świat, a także jako bliźnich wobec wszystkich ludzi bez wyjątku. Władza jest zdolnością do wspólnego kształtowania świata i bez tych prawd przewodnich nie jest ona możliwa. Nasza wolność nie jest możliwa, ale staje się jedynie narzędziem w rękach arbitralnych sił. Patrząc na te prawdy i starając się je wyłuskać w czasie sztucznej inteligencji, Magnifica Humanitas przedstawia nam nową syntezę katolickiej nauki społecznej. I tak jak pokazały to ostatnie czasy, gdy Kościół wypowiada się w sprawach społecznych, niektórzy uważają to za niepotrzebną ingerencję w życie społeczne. A jednak Kościół mówi słusznie i mówi prawdę, ponieważ jego misją jest ukazywanie oblicza Boga w historii, towarzyszenie ludzkości w jej zmaganiach o prawdziwe dobro i umacnianie jej jedności. A więc rozeznawanie naszej drogi w historii świata, w historii dziejów, jest zadaniem wspólnotowym, które przynależy do całego Kościoła i które realizuje się w dialogu z kulturami, z naukami, z ludźmi wszystkich religii i przekonań. I Kościół z radością czyni to poprzez liczne społeczne zaangażowania, które biorą odpowiedzialność za realizowanie tego zadania. Aby jednak podjąć to wspólne rozeznanie, musimy uwolnić się od złudzenia, że żyjemy w izolacji. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by widzieć siebie nawzajem jako kogoś więcej niż jednostki, niż pewne trybiki państwa, niż pewne pionki na rynku, czy też pewne narzędzia użytkowników algorytmów. Nauka społeczna Kościoła zaprasza nas do tego, aby wspólnie widzieć przestrzeń spotkania i wzajemnego towarzyszenia sobie, a także wspólnego zaangażowania w poszukiwaniu prawdy, sprawiedliwości i rozwoju, jako te właśnie przestrzenie, w których musimy się angażować. I aby było to możliwe, nawet najbardziej wrażliwi i nawet ci, którzy są ofiarami, muszą mieć twarze, imiona i być wysłuchiwani. I w tym kontekście Magnifica Humanitas przedstawia nam zasady społeczne, które mogą nas prowadzić do tego wspólnego rozeznawania. I jest to kontynuacja tego, co przez ostatnie 135 lat papieże przedstawiali nam i czego nas nauczali o fundamentalnym porządku społecznym i fundamentalnym porządku, w którym osoba ludzka obdarzona jest niezbywalną godnością. Encyklika ta zaznacza, że te zasady obowiązują w całym społeczeństwie, ale także wewnątrz Kościoła, który musi być wiarygodnym świadectwem dla świata. Ta encyklika i poprzednie demaskują również fałszywe bożki, które pojawiały się w społeczeństwie, a które dzisiaj szczególnie są widoczne. W ostatnich 135 latach nauczały nas, że nie zbawi nas rynek, ani siły historyczne, ani państwo narodowe. I papież Leon przypomina i przestrzega dzisiaj, że nie zostaniemy zbawieni przez sztuczną inteligencję, ani przez jej post- lub transhumanistyczną wizję świata. Takie ideologie przedstawiają bowiem całkowitą autonomię i radykalną automatyzację, która stoi w sprzeczności z katolicką nauką społeczną. To, co nam pokazują, to rodzaj nowych zależności, wykluczenia, manipulacji i nierówności, które powstają i które zmieniają sposób, w jaki myślimy o ludzkich ograniczeniach. A tymczasem Magnifica Humanitas przypomina nam, że ograniczenia są częścią tego, w jaki sposób uczymy się współczucia, hojności i zdrowej współzależności. Jak zranione serca zostają przemienione i w jaki sposób poszerza się w nich zdolność do budowania komunii i jedności. Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że tradycja encyklik opowiada również pozytywną historię technologii, bowiem od początku ludzie tworzyli technologie, które poszerzały ich wolność, które zmniejszały cierpienie i zaspokajały realne potrzeby. A kiedy te technologie pozostawiały jedynie narzędziami służącymi określonemu jasno dobru, wówczas można było je postrzegać jako przedłużenie wolności, którą Pan Bóg daje człowiekowi. Natomiast dzisiaj niezwykle zaawansowane technologie nie są jedynie narzędziami, ale też stają się językami, które niosą ze sobą kultury i które mają pewne moralne struktury. Dlatego też encyklika prezentowana dzisiaj wzywa nas do czujności, bowiem moc innowacji, które tradycyjnie spoczywały w rękach państw, są dziś skoncentrowane w rękach kilku zamożnych, prywatnych podmiotów, których kultury są ukryte przed oceną pod kątem dobra wspólnego i które mogą wydawać się pewnego rodzaju nowym imperium. I właśnie w tym kontekście papież Leon zachęca nas do zadania sobie pytania o to, w jaki sposób możemy w imię dobra wspólnego stawić opór takim zniekształcającym koncentracjom władzy w rękach nielicznych, a także w jaki sposób możemy ponownie uczynić teologię narzędziem dla dobra wspólnego, które realizuje naszą odpowiedzialność za dobro każdego człowieka i dobro całej ludzkości. Magnifica Humanitas zauważa, że wielu ludzi nie czuje się dziś kompetentnych, aby podejmować odpowiedzi na te pytania. Ta encyklika dodaje nam odwagi, bowiem zaprasza nas, aby każdy z nas odegrał swą rolę, aby zadał sobie pytanie, jaką wizję ludzkiej doskonałości widzę dzisiaj w swoim otoczeniu, w jaki obraz ludzkiej wartości towarzyszy światu, w którym żyję, kto te i co tę wartość definiuje, aby wolność człowieka była poszerzana, a nie tylko nawykowo kształtowana. Musimy być wolni w naszej pracy, w edukacji, w rodzinach, aby móc korzystać z technologii lub nie, aby świadomie wybierać, czy chcemy się nimi wspierać, czy nie. I tutaj Ojciec Święty cytuje pewną obserwację Romana Guardiniego niemal sprzed wieku, w której mówił on o tym, że człowiek współczesny nie został wychowany do dobrego używania władzy. Ta duchowa diagnoza przenika całą encyklikę, mówiąc o tym, w jaki sposób technologia przekształca politykę wielostronną i przenika ją dzisiaj, papież diagnozuje głębokie powiązanie między ubóstwem relacji a kulturą władzy, która jest bardzo spolaryzowana i pełna przemocy. Papież mówi o powiązaniach między fałszywymi realizmami, które normalizują wojny i które dominują życie społeczne, a automatyzacją rzeczywistości i redukcją osoby ludzkiej do zespołu danych, a także jednocześnie zamykają nas w pewnych zbiorowych tożsamościach, które są definiowane poprzez antagonizmy przyjaciel-wróg czy mocny-słaby. Przekonanie, jakoby siła czyniła prawo, jest imitacją siły, prawdziwej siły, ale jest też po prostu przemocą, w której ujawnia się ubóstwo relacji i to, że ci, którzy są bogaci w relacje, potrafią dialogować, negocjować i przemawiać ponad podziałami, nie uciekając się do dominowania. Ta encyklika pomaga nam rozeznać, kiedy kultura zaczyna błędnie rozpoznawiać i wypaczać cnoty, a także pozwala nam dostrzec, że pragnienie dominacji, to, co święty Augustyn nazywa libido dominandi, może być przez świat wychwalane jako siła, a jednak jest pogardą wobec Boga i wobec bliźniego i nigdy nie jest prawdziwą chrześcijańską cnotą. Zamiast kultywowania tych fałszywych przekonań, wezwani jesteśmy do budowania cywilizacji miłości. Leon XIV mówi, że oznacza to deeskalowanie konfliktów poprzez rozbrajanie słów, skupienie się na sprawiedliwości, które jest fundamentem pokoju, na przyjęciu perspektywy ofiar, na kultywowaniu zdrowego realizmu, na ożywianiu dialogu i wielolateralnych relacji, a także na modlitwie. Magnifikat, hymn Maryi, który kończy tę encyklikę, obok Jezusowego wołania z krzyża, jest najbardziej cielesnym i wewnętrznym wołaniem, jakie jest zapisane na kartach Nowego Testamentu, a które dzisiaj wybrzmiewa także w naszej odczłowieczonej epoce. Jest hymnem kobiety, która niesie w sobie nowe życie, która ogłasza zasady ważne dla dobra wspólnego. Słysząc najpierw wołanie cierpiących, wskazuje na historię człowieka, w której króluje Pan Bóg, ten, który głodnych karmi, który możnych zrzuca z tronów i który wywyższa pokornych. To Magnifikat wciela w życie nasze pytanie, które powraca również przez kolejne paragrafy tej encykliki. W jaki sposób możemy tworzyć wspólnoty, które w epoce przyspieszających zmian technologicznych stawiają człowieka na pierwszym miejscu, które pielęgnują wzrost duchowy i etyczny, sprawiedliwość i jedność rodzaju ludzkiego, a także celebrują tego, kto jest autorem, architektem i jedynym zbawicielem człowieka, czyli trójosobowego Boga, w którym pokładamy nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Rowlands, której wykład pomógł nam zobaczyć, w jaki sposób Magnifica Humanitas wpisuje się w żywą i płodną tradycję Kościoła, tradycję społecznego nauczania Kościoła, która z jednej strony zdolna jest zachowywać swoje pryncypia, a z drugiej strony też mówić o nich wciąż w nowy sposób wobec wyzwań naszych czasów i naszej epoki, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji. Dziękuję raz jeszcze pani profesor Rowlands. Teraz zapraszam pana profesora Christophera Oloha, Kanadyjczyka, który jest współzałożycielem firmy Anthropic i badaczem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jest on uznany na arenie międzynarodowej, za swoje prace nad interpretowalnością i bezpieczeństwem sieci neuronowych i który od ponad dekady zajmuje się odpowiedzialnym rozwojem zaawansowanym systemów sztucznej inteligencji. Jego obecność pośród nas jest tutaj zaproszeniem do dialogu na temat sztucznej inteligencji, które Kościół chce prowadzić dla dobra całej ludzkości. Jest to rzeczywiście ważny głos ze świata inteligencji, który tutaj dzisiaj pośród nas wybrzmi. Bardzo serdecznie pana zapraszam i oddaję panu głos. Ojcze Święty, Wasze Eminencje, Ekscelencje, drodzy przedmówcy, Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa. To wielki zaszczyt być tutaj pośród Państwa dzisiaj. Chciałbym dzisiaj zacząć od czegoś, co może zabrzmieć dziwnie w ustach współzałożyciela firmy, która zajmuje się sztuczną inteligencją i od kogoś, kto wybrał właśnie tę pracę z pragnienia, by pomóc światu podążać w dobrym kierunku. Każde laboratorium, które rozwija najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, posługuje się pewnymi bodźcami i ograniczeniami, które z czasem mogą stanąć w sprzeczności z podejmowaniem słusznych decyzji. I presja, by pozostać rentownym, by utrzymać się na czele badań, także presja geopolityczna, a także presje dotyczące dumy i ambicji, bez względu na to, jak szczerze chcemy postępować właściwie, zawsze będą na nas wpływać. I to właśnie dlatego, jeśli chcemy, by rozwój technologii przebiegał we właściwy sposób, niezwykle ważne jest to, aby istnieli ludzie, którzy stoją za tymi bodźcami. Ludzie, którym zależy na tym, aby prowadziły one w dobrym kierunku i którzy szczerze przyglądają się tym mechanizmom i którzy są gotowi mówić rzeczy trudne, którzy gotowi są być szczerymi i odważnymi krytykami. I to dlatego właśnie dzięki dialogowi i wspólnym wysiłkom ludzkość może osiągnąć wielkie rzeczy. I to właśnie dostrzegam w dokumencie Magnifica Humanitas i dlatego jestem bardzo wdzięczna Ojcu Świętemu i całemu Kościołowi za podjęcie tego tematu i za podjęcie całego procesu rozeznawania w tym obszarze. Bowiem bardzo często koncentrujemy się na tym, co nas dzieli, ale przecież ludzkość pełna godności i posiadająca niezwykłe sumienie ma także wiele cech wspólnych. I to właśnie w rozmowach, które w Anthropic prowadziliśmy z liderami różnych tradycji religijnych i kulturowych, staraliśmy się znaleźć. I znaleźliśmy jedno wspólne i głęboko zakorzenione przekonanie, mianowicie to, że jeśli ta technologia ma dalej się rozwijać, to musi ona przynosić dobro dla naszego wspólnego domu i dla przyszłych pokoleń. Niektórzy mogą sądzić, że sprawy dotyczące sztucznej inteligencji najlepiej pozostawić informatykom takim jak ja. Jednak nie jest to myślenie słuszne, bowiem pytania, jakie rodzi sztuczna inteligencja, są w większości pytań są większe niż społeczność badaczy, która się nią zajmuje, nie tylko ze względu na ich konsekwencje, ale też ze względu na ich naturę. Bowiem systemy sztucznej inteligencji nie są jedynie inżynieryjną konstrukcją, którą buduje się tak, jak buduje się most czy samolot. Są one tak zaprojektowane, aby mogły one oddziaływać i musiały one wzywać do współpracy ogromną społeczność, która odpowiada poniekąd strukturze wzorowanej na ludzkim mózgu, która ma ogromny potencjał, ale też ogromny obszar niewykorzystanych jeszcze obszarów. I to, co wyrosło z tych badań nad sztuczną inteligencją, jest znacznie subtelniejsze, znacznie bardziej zaskakujące i piękniejsze niż to, na co przygotowała nas science fiction. Bowiem nie mówimy tutaj tylko o zimnych, kalkulujących robotach, które nam obiecywano niegdyś w literaturze fantasy i które są stworzone z naszych słów, ale jak zauważa Ojciec Święty, mówimy tutaj o robotach, o technologii, która pozostaje wciąż pod wieloma względami tajemnicza nawet dla nas, którzy je budują i którzy je usprawniają. I to oczywiście roże pytania o to, w jaki sposób sztuczna inteligencja wykracza poza informatykę, w jaki sposób te mechanizmy, które umożliwiają jej istnienie, są dziełem matematyki, programowania, ale też w jaki sposób postać, jaką nadamy sztucznej inteligencji, w jaki sposób jak będzie ona wchodziła w reakcję ze światem i jak powinna wchodzić w reakcję ze światem, w jaki sposób będzie to wszystko decydowane. I to są już pytania dla humanistyki, dla religii, dla filozofii, dla całego społeczeństwa, a nie tylko dla nauk ścisłych i informatycznych. Jego świętobliwość wzywa nas do rozeznania w tym obszarze i to wezwanie pojawia się w niezwykle ważnym momencie i chciałbym tutaj wskazać na trzy kwestie, w których moim zdaniem głos Kościoła jest szczególnie ważny. Pierwsze dotyczy naszego obowiązku wobec globalnego ubóstwa, bowiem istnieje realna możliwość, że sztuczna inteligencja zastąpi pracę ludzką na bardzo dużą skalę, a jeśli tak się stanie, to wsparcie tych, którzy zostaną wyparci z rynku pracy, będzie już moralnym imperatywem o historycznym znaczeniu. I to zadanie samo w sobie będzie bardzo trudne, ale jeszcze trudniejsze będzie, jeśli pominiemy dialog, jaki jest potrzebny dzisiaj na tym etapie. Drugie pytanie dotyczy potrzeby naszej moralnej wyobraźni i naszych ambicji dotyczących ludzkiego rozwoju. Bowiem jeśli modele AI mają być powszechne, to jak będzie wyglądał świat, w którym ludzie, rodziny i całe społeczeństwa będą się naprawdę rozwijać? Już dzisiaj rodzice martwią się o umysł swoich dzieci, pracownicy o przyszłość swojej pracy, a co będzie, jeśli pójdzie to jeszcze bardziej naprzód? Trzecie pytanie to pytanie o potrzeby rozeznawania co do natury samych modeli sztucznej inteligencji. Ja jestem naukowcem i kieruję zespołem badawczym, który wciąż bada wewnętrzną strukturę tych modeli i to, co dzieje się w ich wnętrzu. I szczerze mówiąc, wciąż znajdujemy w nich rzeczy tajemnicze, czasem niepokojące, na które nie znamy odpowiedzi. Znajdujemy struktury odzwierciedlające wyniki badań nad ludzkim mózgiem. Znajdujemy dowody introspekcji. Znajdujemy stany wewnętrzne, których funkcjonowanie odzwierciedla radość, strach, satysfakcję, żal i inne emocje. Nie wiem, co to oznacza, ale wiem, że wymaga to dalszych ważnych badań. I chciałbym zakończyć ważną prośbą. Potrzebujemy, by coraz więcej osób, wspólnot religijnych, społeczeństw obywatelskich, uczonych i rządów zrobiło to, co Ojciec Święty, czyli potraktowało tę sprawę bardzo poważnie, przyjrzało się jej uważnie i pociągnęło za sobą rozwój wydarzeń w lepszym kierunku. Potrzebujemy świadomych krytyków, którzy powiedzą laboratoriom, kiedy zawodzą. Potrzebujemy moralnych głosów, które będą nas upominać, kiedy bodźce rynkowe będą starały się nas naginać. Dzisiejszy dzień to dopiero bardzo ważny i mocny początek. Początek długiej współpracy między tymi, którzy tworzą te systemy sztucznych inteligencji, a tymi, którzy potrafią dostrzec to, czego my, naukowcy, w nich nie widzimy. Niech będzie to zdecydowanym pierwszym krokiem ku przyszłości pełnej nadziei dla całej wspaniałej ludzkości. Dziękuję.
3: Grazie a signoro Olo per il suo contributo.
1: Dziękuję panu Olo za jego wkład, który pomógł nam uchwycić te pytania, które Magnifica Humanitas stawia nam, stawia tym, którzy pracują nad projektami i rozwojem sztucznej inteligencji. Jestem przekonany, że ten dialog jest tym cenniejszy, będzie tym cenniejszy, im bardziej będzie pozostawał otwarty i ukierunkowany nie tylko na bezpieczeństwo systemów, ale także i przede wszystkim na godność osób, których te systemy dotyczą.
3: Passiamo la parola alla professoressa Leocadie Lusciombo.
1: Teraz oddamy głos pani profesor Leocadie Lusciombo, członkini Instytutu Terezjańskiego, która pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga i jest wykładowcą w Jesuit School of Technology na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii, a także jest członkiem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jej wykład pomoże nam odczytać znaczenie Magnifica Humanitas z punktu widzenia narodów Afryki i Azji, Ameryki Łacińskiej, a w szczególności zwróci uwagę na ostrzeżenia Ojca Świętego dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na sumienia, a także na pilną potrzebę ochrony prawdy, ochrony pracowników, którzy podejmują szczególną wspólną odpowiedzialność moralną w swoich zawodach. Zapraszam panią profesor. Ojcze Święty, eminencje, ekscelencje, drodzy przedmówcy, szanowni państwo. Magnifica Humanitas papieża Leona XIV zwraca uwagę na nasze obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji i wzywa nas do rozeznawania jej skutków dla rozwoju ludzkiego, a także do pogłębiania naszego rozumienia antropologii i teologii chrześcijańskiej. Pierwsza przestroga dotyczy ochrony prawdy oraz zdolności umysłu do osiągania prawdy. Leon XIV przypomina nam, że nie znajdziemy prawdy w maszynach, które są zawsze wytworem zautomatyzowanej kontroli i które owszem mogą dostarczać nam poprawnych informacji, ale nie powinny nigdy zastępować naszej zdolności i odpowiedzialności do rozpoznawania prawdy poprzez naszą własną sprawczość intelektualną. Nie możemy tracić zdolności twórczej współpracy i dialogu kierunkowanego na prawdę poprzez przerzucanie odpowiedzialności za osąd na maszyny, bowiem prawdę znajdujemy zawsze w sobie, wzrastając w świadomości tego, kim jesteśmy i szukając tej odpowiedzi w sobie i posługując się naszym moralnym sumieniem. Drugą przestrogą jest ta, która dotyczy zachowania wewnętrznej wolności. I tu Leon XIV mówi nam, że aby być świadomymi struktur platform cyfrowych, które są zaprojektowane, aby przejmować czas i uwagę użytkowników i wykorzystywać ich podatność na bodźce i osłabiając ich wolność wewnętrzną, musimy zarazem być świadomi tego, że gdy osoby i ich podatność są wykorzystywane, a ich wolność wewnętrzna jest tłumiona, to wówczas dominuje efektywność maszyn, a nie poszanowanie wolności i godności człowieka. Możemy wiedzieć wiele rzeczy, ale zarazem tracić poczucie sensu, poczucie kierunku i takiej humanistycznej zdolności percepcji wiedzy. Bowiem człowiek nie tylko powinien znać fakty, ale także potrafić nadać im spójny sens, budując obraz świata mniej lub bardziej zgodny z rzeczywistością jako całością, a to wykracza poza fakty. I jeśli przerzucimy ten osąd na maszyny, to owa humanizacja wiedzy zostanie utracona, ponieważ przestaniemy dążyć do poznania całości i ograniczymy się jedynie do fragmentarycznych aspektów, które podaje nam sztuczna inteligencja. I tutaj papież Leon argumentuje to tym, że utrzymanie wolności wewnętrznej wymaga zdrowego stylu życia, w którym musi być wpisana cisza, pogłębiona nauka, czas na czytanie, na uważną analizę. Trzecią przestrogą, o której mówi Magnifica Humanitas, dotyczy prawdy, która jest głęboko relacyjna. Ochrona ludzkiej świadomości rozwija się w społecznym i relacyjnym wymiarze osoby ludzkiej. I tutaj papież przypomina nam, że prawda faktów nie jest jedynie racjonalna, ale także relacyjna, bowiem dane i fakty podlegają weryfikacji i kontroli krzyżowej źródeł i odpowiedniej argumentacji, a więc nie są wystarczającym źródłem same w sobie, ale muszą być weryfikowane, dzięki czemu wartość technologii może być właściwie oceniona jako środek do ludzkiego rozwoju, a nie jako cel sam w sobie. Ojciec Święty przypomina, że relacyjność jest niezwykle ważna, ponieważ powstaje w więziach zaufania i we wspólnych praktykach, a także w uczciwej wymianie z innymi i ze światem i w otwartości na dialog. A zatem

0: biskup Romero, ponieważ to właśnie ubodzy mówią nam o tym, czym jest świat i czym powinna być misja Kościoła wobec tego świata. To ubodzy przypominają nam o tym, że ci, którzy zostali pozbawieni ludzkiej twarzy, muszą odzyskać na nowo swoje człowieczeństwo, ponieważ oni również są ucieleśnieniem, tak jak każdy z nas, są ucieleśnieniem tej wspaniałej ludzkości. Ta prawdziwa nowa racjonalność powinna powstawać także z ucieleśnionych, międzykulturowych i międzykontekstowych relacji, a tego sztuczna inteligencja nie jest w stanie w pełni zapewnić ze względu na swoje ograniczenia. Wreszcie istnieje też obawa, że jeśli zaczniemy uczyć się sztucznej inteligencji, zamiast uczyć się od sztucznej inteligencji, zamiast uczyć się od siebie nawzajem, to ta atomizacja nauki zniszczy wspólne dziedzictwo naukowe wspólnot. Bowiem ludzie uczą się najlepiej wówczas, gdy czują się kochani, gdy są wspierani w swoich dążeniach naukowych. A więc poznanie jest relacyjne i nie może być zdobywane i udoskonalane bez miłości drugiego człowieka. Warto też dodać, że w wielu wspólnotach i kulturach Afryki istnieje filozofia Ubuntu, według której jestem człowiekiem, ponieważ należę do innych, uczestniczę i dzielę się z innymi. Rozwijając tę tradycję, afrykańska wizja antropologiczna Ubuntu współbrzmi też z kulturami, które rozwijane są w Azji i których nie można pominąć współcześnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji i jej potencjale. I tak na przykład w Korei mamy koncepcję Jeong, która oznacza więź emocjonalną, dzięki której ludzie widzą innych jako fundamentalnie ze sobą powiązanych. Z kolei w innych krajach, w Indonezji, w Malezji mamy koncepcję Gotong Royong, która oznacza wspólne dźwiganie ciężarów. A na przykład na Filipinach koncepcja Bayanihan oznacza wzajemną pomoc wspólnot, które dzięki temu trzymają się wspólnie. I także w większości afrykańskich i azjatyckich w większości wspólnot pierwotnych w Azji i w Afryce środowisko pozostaje w relacji symbiotycznej. Ta kosmologiczna wizja nazywana Muntu podkreśla, że człowiek istnieje nie tylko w świecie i w wymiarze materialnej efektywności, ale też w relacjach społecznych. I w tym kontekście Magnifica Humanitas wzywa globalne południe, aby nie utraciło swoich wartości kulturowych pod wpływem sztucznej inteligencji, która może prowadzić do traktowania wiedzy jako pewnego procesu, który jest wyizolowany i który podlega transakcjom, ale żeby zamiast tego inwestowała w relacje i troszczyła się o wspólnotę. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą ryzyko tego, że jedna definicja inteligencji zostanie narzucona, podczas gdy inne kultury, zwłaszcza te rdzenne, które rozumieją inteligencję jako troskę, jako wzajemność, jako szacunek, zostanie odsunięta na bok. I dlatego papież przypomina nam, że kolonializm przybiera dzisiaj nowe formy i nie jest on już dominacją nad ciałem, ale przejmowaniem danych i przekształcaniem życia osobistego w eksploatowalną informację. I tak, zdecydowanie sztuczna inteligencja może bardzo łatwo stać się nową formą kolonializmu, szczególnie wobec globalnego południa, bowiem bardzo często posługuje się ona ogromną kreatywnością, ogromną też zdolnością do zastępowania ludzkich, iluzorycznie zastępowania ludzkich relacji.
1: But rather the ability to engage in.
0: I w tym wymiarze praktycznym Magnifica Humanitas przypomina nam o trzech głównych wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją: społeczno-politycznym, pedagogicznym i intelektualnym. Aby im sprostać, należy uwolnić technologię od jednolitej kontroli władzy i uczynić ją przyjazną człowiekowi, przywracając jej pluralizm kultur i sposobów użycia. Dobro wspólne jest bowiem możliwe tylko w świecie, w którym respektowane są inkluzywne tożsamości.

0: or magical, end of quote. He suggests rethinking the role of teachers, schools, and evaluation method to provide an authentically integrated
1: wychowanie musi uwzględniać także to, że treści online kształtują naszą wyobraźnię, zwłaszcza ludzi młodych, a więc musi też iść za tym taki rozwój edukacji, która będzie wspierała wyobraźnię społeczną i autentyczność. Z kolei w wymiarze pedagogicznym i intelektualnym to wyzwanie polega także na integracji wiedzy, czyli zdolności łączenia i syntetyzowania informacji oraz na weryfikacji faktów. Papież wzywa też do tego, aby demaskowanie kolonializmu prowadzonego przez sztuczną inteligencję pomagało nam przeciwdziałać ograniczaniu ludzkiej wyobraźni. I wreszcie czwarta przestroga, o której mówi papież Leon, dotyczy ochrony pracowników, bowiem sztuczna inteligencja zwiększa ich podatność na zranienia, na wykorzystanie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się. Magnifica Humanitas przypomina nam, że musimy przyjmować perspektywy ofiar i wysłuchiwać ich głos. Rozwój technologii nie może opierać się na nowoczesnych formach niewolnictwa, które tak często już są dziś obserwowane. Na końcu dokument przypomina nam, że technologia musi być rozbrojona, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować z technologii, ale mamy jej używać jako środka, a nie jako celu samego w sobie. Papież wzywa nas do tego, aby technologia była wykorzystywana w taki sposób, aby pomagała w rozwoju ludzkości, a nie w kontrolowaniu jej sumień. Papież potępia rozwój technologiczny, który jest represyjny i który poszerza przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. A to właśnie próbuje czynić sztuczna inteligencja, posługując się tymi samymi mechanizmami, których używa globalizacja ekonomiczna. Papież mówił o tym także w jednej ze swoich wypowiedzi w styczniu, kiedy mówił o tym, że technologia nie może przyczynić się do zubażania jakości życia naszego społeczeństwa, ale powinna raczej służyć niwelowaniu podziałów i niwelowaniu różnic społecznych i tylko wówczas może być traktowane jako prawdziwe narzędzie rozwoju. I prawdziwe korzyści ze sztucznej inteligencji są mierzalne wówczas, kiedy służy ona najsłabszym i najuboższym. Papież przypomina też o tym, że ci, którzy płacą największą cenę rozwoju sztucznej inteligencji, są właśnie ci, którzy są najubożsi i na przykładzie których widać, jak bardzo iluzoryczny może być postęp, który może nam proponować sztuczna inteligencja. Papież przypomina o potrzebie wzajemności, o tym, aby relacje społeczne były zawsze priorytetem ponad zwykłym automatycznym wykorzystaniem technologii i aby służyła zwłaszcza najbardziej wykorzystywanym, najbardziej zepchniętym na margines. Mówił o tym zwłaszcza w kontekście globalnego południa i tego, że musimy zawsze wsłuchiwać się w głos najsłabszych.
0: In the list of these, as it's written in Matthew 25. Pope Leo says, I quote,
1: Papież Leon XIV przypomina nam także, że w niektórych rejonach świata, zwłaszcza w regionach globalnego południa, dzieci i młodzież pracują w niebezpiecznych warunkach u wykorzystaniu materiałów, które są niebezpieczne dla ich życia. Bardzo często ludzkie ciała są okaleczane, są zniekształcane, są zakażane i jest to kontynuowane, choć Mamy dziś narzędzia, aby temu zjawisku się przeciwstawiać. W wielu sytuacjach praca, którą podejmuje człowiek, przypomina kopanie własnego grobu. I dlatego szczególnie ważne jest dzisiaj dbanie i upominanie się o los najbardziej poszkodowanych i narażonych pracowników. I w tym kontekście Magnifica Humanitas przypomina nam o godności wszystkich pracowników i też o tym, że godność pracownika jest fundamentalna dla wspólnego dobra, zwłaszcza w czasach sztucznej inteligencji. Kiedy tak wiele osób cierpienie tak wielu osób pozostaje niezauważalne i kiedy sztuczna inteligencja stara się nam dostarczać natychmiastowych rozwiązań, które pomijają jednak w tych łańcuchach tych, którzy są najbardziej poszkodowani i których krzywda pozostaje niezauważona. Myślę tu między innymi o nielegalnie pracujących migrantach, o tych, którzy nie mogą w legalny sposób zapracować nawet na chleb dla swoich rodzin. Dziękuję.
2: La profesoresa Lushombo ci ha...
1: Bardzo dziękuję pani profesor Lushombo, która zwróciła naszą uwagę na narody, na wspólnoty i też na poszczególne najbardziej wrażliwe osoby. Przypomniała nam także, że każde rozeznawanie dotyczące sztucznej inteligencji, każdy namysł nad nią jest niepełny, jeśli nie wsłuchuje się w głos tych, którzy mogą ponosić najbardziej brutalne konsekwencje tego postępu, nie uczestnicząc jednocześnie w jego dobrodziejstwach. Także bardzo pani dziękujemy za to wystąpienie. A teraz dajemy głos kardynałowi Michaelowi Czernemu, prefektowi dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka, który jest kanadyjskim jezuitą o korzeniach czeskich, który pracował na wielu kontynentach i który w roku 2010 zaczął pracować w Kurii Rzymskiej jako współpracownik kardynała Petera Turksona w ówczesnej papieskiej Radzie do spraw Justitia et Pax. Z kolei papież Franciszek mianował go następnie podsekretarzem sekcji do spraw migrantów i uchodźców, a w roku 2022 prefektem dykasterii. Jego wystąpienie pomoże nam usytuować temat sztucznej inteligencji w szerokiej perspektywie integralnego rozwoju człowieka, a więc w tej perspektywie, w której technologia spotyka się z troską o wspólny dom, o edukację i z chrześcijańską nadzieją. Ojcze Święty, Eminencje, Ekscelencje, Szanowni Prelegenci, Panie, Panowie. Jestem niezwykle wdzięczny za możliwość zabrania głosu podczas tej wyjątkowo ważnej okazji, gdy Ojciec Święty Leon XIV przedstawia nam Magnifica Humanitas, przedstawia ją światu i Kościołowi, prosząc nas zarazem, abyśmy spojrzeli na epokę sztucznej inteligencji z jasnością i z nadzieją. Moje wystąpienie koncentruje się na trzech słowach, które proponują nam trzy różne perspektywy. Te słowa to pomysłowość, sumienie i troska. Pierwszym z tych słów jest pomysłowość i sztuczna inteligencja jest jednym z wielkich osiągnięć ludzkiej pomysłowości i stanowi wymowne świadectwo niezwykłych zdolności badawczych i projektowych człowieka, a także tego, że ludzkość może być dumna z tego, co tak wielu ludzi nauki i techniki zdołało do tej pory osiągnąć. Istnieje jednak coś jeszcze głębszego, co zasługuje tutaj na rozpoznanie i na uznanie. Mianowicie w sztucznej inteligencji ludzkość może dostrzec odbicie samej siebie, a mianowicie swoją zdolność do myślenia abstrakcyjnego, do uczenia się, do poszukiwania porządków złożoności. Trzeba powiedzieć, że każde autentyczne osiągnięcie ludzkiego intelektu odsłania coś z wielkości osoby ludzkiej, a dla wierzących także wskazuje na tajemnicę stworzenia, w której kobieta i mężczyzna są stworzeni na obraz Boga i w sposób skończony uczestniczą w Bożej kreatywności. Ta perspektywa pozwala nam mierzyć się z wyzwaniami sztucznej inteligencji z wdzięcznością, ale także z respektem i rozeznaniem. Skrajność w postaci bezkrytycznego entuzjazmu, a także paraliżujący lęk, który jest drugą skrajnością, są oczywiście zrozumiałe, ponieważ zmiany, jakie wywołują nowe technologie, postępują w bardzo szybkim tempie, które wyprzedza kulturowe, polityczne i edukacyjne procesy, a także wobec których społeczeństwa, które dawniej umiały przyswajać sobie historyczne przemiany, są dzisiaj bezradne. Podczas gdy rewolucja przemysłowa stopniowo przekształcała pracę, miasta, rodziny i gospodarkę, to transformacja cyfrowa dokonuje się skokowo i czasem w przestrzeni kilku miesięcy, a wydaje się, że nawet na przestrzeni kilku tygodni. W tym kontekście encyklika zaprasza nas, byśmy świadomie weszli na plac budowy naszych czasów, którego jesteśmy świadkami. Obraz ten jest zarazem powściągliwy i bardzo sugestywny, bowiem to, co powstaje, jest otwarte, a także jest niedokończone. Jest cały czas w procesie tworzenia. Wymaga różnorodnych umiejętności, wymaga koordynacji, a przede wszystkim pewnej wspólnej wizji. Nikt tutaj nie jest samodzielnym konstruktorem, ale tak naprawdę wybory każdego wpływają na całość wspólnie tworzonego projektu. I przyszłość tej sztucznej inteligencji również jest placem budowy i może przyczynić się do bardziej sprawiedliwego współistnienia, może wspierać troskę o nasz wspólny dom i służyć rozwojowi narodów. Ale ważne jest też, że może skoncentrować w sobie władzę, pogłębić nierówności i pozostawić w tyle tych, którzy już znajdują się i tak na marginesie. I wobec tego trzeba powiedzieć, że kierunek, jaki obierze sztuczna inteligencja, nie jest wpisany w samą technologię, ale zależy od naszych wyborów, zależy od instytucji, które te wybory wspierają i umacniają, a także od naszej osobistej zdolności do odpowiedzialnego zarządzania innowacją w służbie dobra wspólnego. Drugim słowem, na którym chciałbym się zatrzymać, jest sumienie. I w języku włoskim mamy tylko jedno słowo, coscienza, czyli sumienie. Natomiast w języku angielskim mamy tutaj dwa słowa, które dotyczą pojęcia sumienia. Magnifica Humanitas proponuje jasną wizję i jasny punkt, nad którym należy się zastanowić, mianowicie to, że człowiek jest stworzeniem zanurzonym w sieci relacji z innymi istotami żywymi i z całym stworzeniem. To punkt 237 tego dokumentu. I w tym kontekście sztuczna inteligencja jawi się jako ta, która wpływa na jakość przeżywanych przez nas relacji, a także kształtuje nasze ludzkie środowisko, w którym podejmujemy decyzje i w którym się rozwijają te relacje. Wobec tego pytanie o technologię staje się nierozerwalne z pytaniem o człowieka, o to, kim jestem, jaki świat zamieszkuję i jak traktujemy siebie nawzajem. Z tym wiążą się także pytania, które dzisiaj są bardzo szeroko dyskutowalne. Oto czy i w jakim sensie możemy mówić o świadomości, którą miałaby posiadać ta najbardziej zaawansowana w swoich systemach sztuczna inteligencja. Jest to pytanie bardzo poważne, które zasługuje na dalszą uwagę i na dalsze badania. Zauważmy jednak, że nie jest to pytanie wyłącznie techniczne, ale jest to też pytanie filozoficzne, ponieważ dotyczy sensu doświadczenia, dotyczy naszego wnętrza, naszej podmiotowości, naszej wolności. I jako takie pozostaje otwarte na różnorodne interpretacje. Kościół przyjmuje te debaty z szacunkiem i uznaje wartość wkładu naukowego i filozoficznego w te refleksje. Zaangażowanie Kościoła w te zagadnienia wynika z wizji osoby ludzkiej, którą Kościół otrzymał za sprawą Bożego objawienia i które rozwinął w swej żywej i bogatej tradycji. W tym miejscu niezbędne jest przypomnienie nauczania Soboru Watykańskiego II, które mówi o tym, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, bowiem to w nim jest sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. To fragment konstytucji Gaudium et Spes. Sobór traktuje sumienie jako najgłębszą część osoby ludzkiej, gdzie człowiek jest dotknięty głosem Boga, gdzie rozpoznaje to, co dobre i gdzie słyszy to wezwanie prawdy, którego autorem jest Pan Bóg i to właśnie w którym staje się zdolne do tego, aby na to wezwanie odpowiedzieć. I to właśnie z tego powodu sumienie należy stanowi część tego wyjątkowego powołania osoby ludzkiej, powołania do bycia rozmówcą Boga, porównania do bycia partnerem przymierza i podmiotem wobec Boga. Także inne religie i nurty świeckie również wnoszą bogaty wkład w rozumienie sumienia i tego też nie można ignorować. I wreszcie trzecie słowo, czyli troska. Magnifica Humanitas podkreśla wpływ sztucznej inteligencji na nasz wspólny dom i z tej perspektywy pozostaje w głębokiej ciągłości z dokumentami Laudato Si i Laudate Deum. I w tych tekstach papież Franciszek nauczał nas, że kiedy władza techniczna zostaje oddzielona od mądrości, która ma zdolność dbania o relacje, to wówczas owa technika może przekształcić się w narzędzie dominacji nad ludzkością i nad stworzeniem. A dziś w epoce sztucznej inteligencji ta przestroga nabiera nowej pilności. Bowiem ów cyfrowy plac budowy i ów plac budowy naszego wspólnego domu mają pewien punkt wspólny, a jest nim pytanie, jaki świat budujemy dzisiaj i jakie miejsce ma w tym świecie osoba ludzka. Dotyczy to także poziomu materialnego, ponieważ najbardziej zaawansowane systemy sztucznej inteligencji wymagają infrastruktury energetycznej na ogromną skalę, a transformacja cyfrowa jest również problemem ekologicznym, z którym musimy się dziś zmierzyć. Ponadto troska o przyszłość zależy w zdecydowany sposób także od edukacji i wobec tego musimy pilnie uczyć nowe pokolenia tego, że ewolucja technologiczna nie jest czymś, co przychodzi z góry wyznaczoną drogą, ale co może być kierowane przez naszą osobistą i zbiorową odpowiedzialność. Edukowanie i wychowanie w epoce sztucznej inteligencji oznacza formowanie ludzi zdolnych korzystać z potężnych nadziei i narzędzi, jakie ona daje, zachowując przy tym wewnętrzną wolność, z jednej strony mających dostęp do ogromnych zasobów informacyjnych, a z drugiej strony nie tracących zdolności do krytycznego osądu, żyjących w technologicznych środowiskach i nie tracących przy tym radości z prawdziwego słuchania, z prawdziwego spotkania i z relacji międzyludzkich. Jako chrześcijanie podejmujemy to zadanie z określoną nadzieją zakorzenioną w tym, który zstąpił z nieba, aby stworzyć tutaj na ziemi nową historię. To cytat z paragrafu 240. I nasza nadzieja, która wypływa z pewności, że Duch Święty działa w historii, musi także w tej współczesnej epoce wspierać każdy wybór, który i ukierunkowuje technologię na poszukiwanie dobra wspólnego. Encyklika mówi o tym w sposób bardzo jasny i stanowczy. W pokornej wierności codzienności nawet era sztucznej inteligencji może stać się czasem, w którym Duch Święty urzeczywistnia w naszym życiu cywilizację miłości. To zachęca nas do tego, by spoglądać poza poziom czystej technicznej kontroli czy instytucjonalnych regulacji, bowiem stawka całego zjawiska jest o wiele większa i głębsza. Dotyczy ona samej natury ludzkiego współistnienia, a także możliwości tego, by w epoce sztucznej inteligencji narody mogły nadal wzrastać w braterstwie i rozwijać się w pokoju. To może być może najbardziej oryginalny wkład, jaki wiara chrześcijańska wniesie do debaty o sztucznej inteligencji. Mianowicie przekonanie, że człowiek zawsze przekracza sumę swoich osiągnięć i sumę profili danych jakichkolwiek symulacji technicznych, które mogą być wytworzone i zgromadzone. Ponieważ człowiek powołany jest do pełni życia, które znajduje swoją prawdę i swoją pełnię w relacji, a swoje wypełnienie w stałym i szczerym darze z siebie. Strzeżenie tej prawdy i tej wolności Jednocześnie stawiając czoło naszym wyzwaniom, to właśnie zadanie, które Magnifica Humanitas zadaje nam wszystkim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję kardynałowi Czernemu, który przypomniał nam o tym, że nie możemy być jedynie biernymi obserwatorami procesów technologicznych, ale że na tym cyfrowym placu budowym jesteśmy wszyscy wezwani do wspólnego tworzenia, tak aby również czasy sztucznej inteligencji mogły stać się czasami, w których ludzki geniusz będzie służył godności osoby ludzkiej integralnemu rozwojowi narodów.
2: Santo Padre, eminencje,
1: Ojcze Święty, eminencje, ekscelencje, szanowni prelegenci i szanowni Państwo. Na zakończenie tego spotkania pragnę wyrazić szczere podziękowanie prelegentom, którzy towarzyszyli nam w lekturze Magnifica Humanitas. Ich wystąpienia ukazały bogactwo tej encykliki, a także jej zdolność zwracania się do kościołów, do wspólnoty międzynarodowej oraz do różnych obszarów, w których dziś kształtuje się kierunek życia wspólnego. Z wysłuchanych refleksji jasno wynika, że sztuczna inteligencja głęboko wpływa na sposób, w jaki rozumiemy osobę i współżycie narodów. Przede wszystkim jednak wyłania się z tego świadomość, że kluczowe pytania nie są jedynie pytaniami natury technicznej. Są to pytania o człowieka, o to, kim chcemy być, o to, jaki świat chcemy w przyszłości przekazać kolejnym pokoleniom, o to, w jaki sposób chcemy ukierunkować władzę, która dziś została powierzona naszym rękom. Te pytania przewijały się w różnych wystąpieniach, które dziś wysłuchaliśmy. I prowadzą nas do tego, abyśmy mogli jeszcze bardziej i świadomie starać się, abyśmy mogli jeszcze świadomie i w bardziej jasny sposób podchodzić do wszelkich nowych nowinek technicznych, które dzisiaj stają przed nami.
2: Magnifica Humanitas ci aiuta a comprendere che il futuro tecnologico.
1: Te wkłady prowadzą nas do wspólnego przekonania o tym, że przyszłość technologiczna nie jest z góry zapisaną koniecznością, ale przestrzenią, która jest powierzona naszej ludzkiej odpowiedzialności. Sztuczna inteligencja może przynieść autentycznie ludzkie owoce jedynie wówczas, gdy będzie kierowana mądrością, która jest zdolna łączyć godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość życia wspólnego, a także dobro wszystkich narodów. Dlatego pytania, na które Ojciec Święty stara się odpowiedzieć, dotyczy różnych wymiarów ludzkiego życia i rozwoju. Dlatego to pytanie, które dzisiaj sobie stawiamy, nie dotyczy jedynie bezpieczeństwa systemów i ich efektywności, ale celowi, który stawiają sobie te systemy informatyczne i wszelkie systemy, które prowadzą dzisiaj do zintegrowanego rozwoju. Encyklika zaprasza nas do tego, by spojrzeć na technikę z zaufaniem i rozeznaniem i do tego, aby ta czujność rodziła się w nas ze świadomości wielkości człowieka, owej Magnifica Humanitas, wspaniałej ludzkości, która jest tytułem dokumentu i której każdy autentyczny postęp powinien służyć. Zadanie, które teraz stoi przed nami, wykracza poza poziom normatywny i poza obowiązek formalny, choć jest on konieczny również. Stoi przed nami także zadanie wychowawcze, duchowe i kulturowe. Formować sumienia zdolne żyć w epoce sztucznej inteligencji, nie tracąc przy tym wolności, używać potężnych narzędzi bez bycia przez nie zdominowanymi, pozostawać ludźmi w środowisku, które coraz bardziej naznaczone i kształtowane jest przez logikę automatyzacji. A teraz zapraszam, aby każdy miał czas, by przeczytać i medytować ten tekst encykliki. To zaproszenie skierowane do Kościoła, do środowisk uniwersyteckich, do wszystkich tych, którzy mają w sercu dobro naszej wspaniałej ludzkości. Ojcze Święty, jesteśmy Ci wdzięczni za dar tej encykliki, a także za słowo, które teraz do nas skierujesz. A na zakończenie prosimy także o Twoje apostolskie błogosławieństwo. Dziękuję. Teraz na zakończenie głos zabierze Ojciec Święty. To chyba pierwszy raz w historii, kiedy Ojciec Święty komentuje publikację swojej własnej encykliki tuż po jej ogłoszeniu. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tutaj, za Wasze zainteresowanie. Szczerze dziękuję tym, którzy zorganizowali to dzisiejsze spotkanie, a zwłaszcza tym, którzy podzielili się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i których przed chwilą wysłuchaliśmy. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Olach za to, że przyjął pan nasze zaproszenie i ze swojej strony też przyjmuję pana zaproszenie do tego, aby Kościół i społeczeństwo i podążały wspólnie na drodze rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. To aluzja do tego, o czym Kanadyjczyk mówił w swoim wystąpieniu. Jakże wielkim znakiem nadziei jest to, że mimo naszych różnic możemy się nawzajem słuchać. Ta wymiana wyraźnie świadczy o wadze obecnej chwili, a także o przekonaniu, że razem potrafimy rozeznać najważniejsze kwestie naszych czasów, a tym samym przyszłość ludzkości. W przełomowych momentach historii Kościół jest wezwany do odczytywania rzeczy nowych w świetle Ewangelii i godności osoby ludzkiej. 135 lat temu mój czcigodny poprzednik, Leon XIII, dostrzegł sytuację robotników fabrycznych, ich wykorzenionych rodzin oraz różne nowe formy ubóstwa, które rodziły się w wyniku gwałtownych przemian przemysłowych. Rozumiał on, że Kościół nie może pozostawać z dala od tych problemów. W obliczu epokowego zwrotu, który zagrażał ludzkiej godności, jego encyklika Rerum Novarum wypowiedziała swoje ewangeliczne i społeczne słowo w sprawie dokonujących się wówczas rzeczy nowych. Dzisiaj stajemy w obliczu przemian o podobnej skali, a być może nawet poważniejszych konsekwencjach. Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje, które kształtują współistnienie ludzi. Zmienia ona również dramatycznie to, w jaki sposób na świecie prowadzone są wojny. Tak jak poprzedni Leon, tak i ja czuję, że powierzono mi zadanie spoglądania na ten czas transformacji oczami wiary, z jasnością rozumu, z otwartością na tajemnice, a także z wołaniem ubogich i ziemi, które rozbrzmiewają w moim sercu. Magnifica Humanitas zrodziła się ze słuchania, tak jak czynił to Leon XIII. Słuchałem naukowców i inżynierów, którzy z prawdziwym zapałem pracują nad technologiami, które mogą złagodzić ogromne cierpienia świata. Ze słuchania przywódców politycznych i urzędników państwowych, którzy wytrwale dążą do ustanawiania sprawiedliwych zasad. Ze słuchania rodziców i nauczycieli, którym głęboko leży na sercu przyszłość młodszych pokoleń. Docierały do mnie również inne bardzo niepokojące głosy dotyczące coraz bardziej autonomicznych systemów uzbrojenia, nad którymi praktycznie nie ma już żadnej skutecznej kontroli ze strony człowieka. Słyszę bardzo niepokojące relacje dotyczące algorytmów, które mogą blokować dostęp do opieki zdrowotnej, do zatrudnienia i bezpieczeństwa na podstawie danych skażonych uprzedzeniami i niesprawiedliwością. Słyszę też milczenie tych, którzy nie mają głosu w procesie podejmowania decyzji. Decyzji, które mogą prowadzić do nowych form wykluczenia i cierpienia. Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie, które zostało wyrażone w Magnifica Humanitas, o tym, że sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. Wiem, to mocne słowo, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi, które są przed nią. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając pełną świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego też musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. Rozbrojenie nuklearne pozostaje służbą na rzecz pokoju i godności rodziny ludzkiej. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, czyli uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia nuklearna, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności. Nie śpijmy przeto jako inni, upominał nas święty Paweł, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. Owa czujność jest dziś niezbędna. Pokój, a nie tylko brak wojny, jest przejawem sprawiedliwości w działaniu. Gdy jednak technologia osłabia nasz zmysł krytyczny, sam pokój również jest zagrożony. Rozbrojenie jednak nie wystarczy. Oprócz rozbrajania musimy budować. Słowo budować przypomina mi moje lata, które spędziłem jako misjonarz w Peru. W roku 2017 północ kraju nawiedziły ulewne deszcze i powodzie. Wiele rodzin widziało, jak ich domy pochłonęło błoto, podobnie jak zabrało ono wiele dróg. To właśnie tam wówczas nauczyłem się, że odbudowa nie oznacza jedynie zastąpienia tego, co zostało zniszczone. Oznacza ona naprawę więzi, odbudowę zaufania i przewrócenie nadziei na przyszłość. A ponadto nikt nigdy nie odbudowuje sam. W Magnifica Humanitas przywołuje biblijnego proroka Nehemiasza. Gromadzi on zniechęconych ludzi przed zburzonymi murami Jerozolimy, aby przywrócić miasto do życia. Obraz murów nie usprawiedliwia zamknięcia ani podziałów, lecz zachęca każdego z osobna do wniesienia swojego wkładu. Cegła za cegłą kształtuje się bardziej sprawiedliwe współistnienie, zgodne chronić godność wszystkich. I tak jak wysiłki Nehemiasza przemawiają do jego ówczesnych, tak też przemawiają do osób naszych czasów. Sztuczna inteligencja nie może stać się pracem budowy, w której postęp technologiczny nie będzie służył życiu ludzkiemu. Niech każdy baczy na to, jak buduje, czytamy w liście do Koryntian. Święty Paweł nie boi się placu budowy, ale przestrzega raczej przed budowaniem bez solidnych fundamentów. Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka. Nie możemy bowiem lekkomyślnie posługiwać się naszymi najpotężniejszymi narzędziami technicznymi i twórczymi. Prawdziwy rozwój, jak mówił papież Paweł VI, zawsze dotyczy bowiem każdego człowieka i całego człowieka. Każdego oznacza, że nikt nigdy nie może zostać odsunięty na margines transformacji cyfrowej. Całego znaczy, że nikogo nie można redukować do wydajności, do zdolności poznawczych czy do zwykłych danych. Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować. Tylko dzięki takiej całościowej, holistycznej wizji sztuczna inteligencja może zostać ukierunkowana na dobro wspólne. Tylko wspólnie ci, którzy projektują systemy i ci, których one dotyczą, kraje bogatsze i biedniejsze, instytucje i jednostki, ośrodki władzy i peryferii będą mogły wspólnie budować przyszłość, która nie jest dla nielicznie uprzywilejowanych, ale dla całej rodziny ludzkiej. To właśnie jest cywilizacja miłości, o której mówili święty Paweł VI i święty Jan Paweł II, który tak mocno głosił ją jako horyzont, do którego powinniśmy wszyscy wspólnie dążyć. Nie jest to naiwne marzenie, ale kierunek i droga, którą Jezus Chrystus otwiera w historii. Z tego powodu Kościół pragnie dziś z pokorą i szczerością włączyć się w dyskusję na temat sztucznej inteligencji. Nie posiadamy odpowiedzi technicznych na wszystkie pytania, ani nie zamierzamy zastępować ekspertów. Wnosimy jednak mądrość dotyczącą człowieka, której nasze czasy tak bardzo potrzebują i w której każdy człowiek jest wyjątkowy i niezastąpiony, jest wolny i inteligentny jako podmiot obdarzony sumieniem, zdolny do poszukiwania Boga, do służenia innym i do troski o nasz wspólny dom. Dlatego zapraszam wszystkich członków Kościoła i wszystkich członków rodziny ludzkiej. Uczmy się od siebie nawzajem, stawiajmy czoła obecnym wyzwaniom z odwagą i współpracujmy w budowaniu bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. Niech ta prezentacja Magnifica Humanitas stanie się okazją do podjęcia zobowiązania, abyśmy byli czujnymi i abyśmy jako twórcy nadziei nieustannie tworzyli plac budowy naszych czasów. A Duch Zmartwychwstałego Pana Jezusa niech wspiera naszą wspólną pracę. Zawierzam każdego z nas naszej wspólnej Matce Maryi. Jej Magnifikat wysławia wielkość Boga, który wywyższa pokornych. Niech uczy także nas dostrzegać prawdziwą wielkość każdego mężczyzny i każdej kobiety w miłości i służbie. Niech Pan uczyni owocnym to wielkie dzieło, które dziś powierzamy Jego łasce, aby cywilizacja miłości dojrzewała w dziejach. Dla Was wszystkich z serca i nad Wami wszystkimi z serca przywzywam Bożego błogosławieństwa.

0: The Lord be with you.
1: Pan z wami. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych serc i waszych myśli w poznaniu i w miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Bardzo dziękuję. Papieskim błogosławieństwem kończy się to wyjątkowe spotkanie w Auli Synodalnej, spotkanie, podczas którego została zaprezentowana pierwsza encyklika Leona XIV, encyklika zatytułowana Magnifica Humanitas, dotycząca człowieka w dobie sztucznej inteligencji. To encyklika, która przypomina nam o potrzebie budowania cywilizacji miłości, o której mówili papież Paweł VI, Jan Paweł II i ich następcy, a która tak ważna i tak potrzebna jest dzisiaj wobec współczesnych wyzwań, jakie stawia przed nami rozwój sztucznej inteligencji, ale także rozmaite wyzwania społeczne, rozmaite wyzwania związane z sytuacją na świecie, z nierównościami społecznymi, z pytaniami natury moralnej i etycznej, na które to pytania sztuczna inteligencja stara się przynosić odpowiedzi, ale które to odpowiedzi nie mogą być pełne i nie mogą być w pełni godne, jeśli nie uwzględniają tych perspektyw, które wnosi Kościół, które wnosi katolicka nauka społeczna. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie przede wszystkim do lektury tego dokumentu, do lektury encykliki Magnifica Humanitas, która dostępna jest w całości w języku polskim na stronie watykan.va, a także na stronie mediów watykańskich watykannews.va/pl, a także zapraszamy Państwa do słuchania kolejnych fragmentów audiobooka, którym w całości przedstawi nam ten dokument w formie audio, a którego fragmenty już teraz są dostępne i mogą je Państwo znaleźć na stronie watykannews.va/pl, oczywiście w języku polskim. Współczesny świat jest placem budowy, w którym sztuczna inteligencja wciąż podlega transformacjom, wciąż podlega rozwojowi, ale ów rozwój nie może być nigdy automatyczny, nie może być pozbawiony nie tylko czynnika ludzkiego jako narzędzia, ale przede wszystkim nie może być pozbawiony ludzkiego namysłu, który przebiega w oparciu o ludzką wolność, o rozwój i kształt ludzkiego sumienia i o rozeznanie, które jest możliwe jedynie w osobistej relacji z Bogiem. Zachęcamy do lektury, dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy już teraz na kolejne nasze transmisje na najbliższą środę, kiedy to Ojciec Święty spotka się z wiernymi na Placu Świętego Piotra podczas audiencji ogólnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV. Nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
3: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
3: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości, wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.